0: Ayo salah siji ora do rebutan.
1: Iya napa kur
0: selip ya.
2: Kok piye ta? Sing bener
0: ya Mas. Ya terus datenge sok glenggang-glenggeng.
3: Ani kan ra nek ngombahi.
0: Tak rimake sok rame ijan e.
1: Ayo. Yen ambo ayo.
0: Kudu sing apik kok.
2: Ane kok yo ayu ngopo.
1: Yen ayu sing tias.
0: Ayo ditotok
2: aku. Ayo.
3: Rekane arep wijang.
2: Ane kok le ayu tias.
0: Iki kok edo tak mijakake lho. Kabeh siswa ora tak parngake ngadep. Kejaba mung kowe sak kloron. Ayo, gle.
1: Yen tak kon api sowan.